sen, wychodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz.

0: tu Radio 7. Radio 7.
1: Czy pamiętasz, jak żeśmy czekali?

w Tobie plus. Tak jasne były noce, jakby zabrakło chmur.

0: Zbliża się godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie. Trwało to kilka minut. Premier Donald Tusk spotkał się w Lublinie z Wołodymyrem Zełenskim. Hiszpański adwokat ukarany za korzystanie ze sztucznej inteligencji. Dorota Wartycka, dzień dobry. Na początek Lubelszczyzna, gdzie dziś nad ranem około 3.50 zawyły syreny alarmowe. System wczesnego ostrzegania i alarmowania m.in. na terenie Lublina został uruchomiony zgodnie z decyzją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z operowaniem rosyjskiego lotnictwa na terenie Ukrainy. Po kilku minutach alarm został odwołany. Ponad godzinę trwało spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Doszło do niego wczoraj w Lublinie. To było pierwsze spotkanie po wybuchu konfliktu na linii Polska-Ukraina związanego z przyznaniem ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Premier Donald Tusk przekazał, że z prezydentem Ukrainy rozmawiał o tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski spotkał się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jedną z kluczowych kwestii była produkcja rakiet do systemu Patriot. Wiemy, że Polska chce w tym współuczestniczyć razem z Amerykanami i z Ukraińcami. A przed Urzędem Wojewódzkim, w którym odbywało się spotkanie obu polityków, było kilkadziesiąt osób. To byli i Polacy, i Ukraińcy, którzy przyszli zobaczyć to wydarzenie w Lublinie.
4: Zobaczysz prezydenta Ukrainy? Jakby jestem tutaj.
5: I to jeszcze w Lublinie, na wschodzie Polski, przyjeżdża pan z Ukrainy po spotkaniu w Białym Domu z panem Trumpem.
6: Specjalnie pani przyszła?
7: Tak, uwielbiam pana premiera, no i kibicuję Ukrainie.
6: Teraz tyle hejtu się wylewa.
7: No strasznie, naprawdę. No ja to nie mogę na to patrzeć w ogóle. Coś okropnego, przecież bronią i nas przy okazji, prawda?
2: Zaczyna się zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Aby zwołać referendum, potrzeba 132 tysięcy podpisów mieszkańców stolicy, a ci są w tej sprawie podzieleni.
8: Idiotyzm, no. Po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
9: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
10: No, jak każdy człowiek popełnia pewne błędy, w szczególności to betonowanie Warszawy. To jest bardzo smutne.
11: Mój syn był uczniem Rafała Trzaskowskiego. Na kolegium Civitas, jak były wybory, to mówił: mamo, nie rób mi tego, dostałem czwórkę. No i jakby poszłam za synem.
2: Na ulicach Warszawy podpisy będą zbierać wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Pogoda w Polsce robi się coraz bardziej słoneczna, a lekarze przestrzegają przed wystawianiem skóry na promienie słoneczne, zwłaszcza podczas przyjmowania pewnych leków. Niektóre antybiotyki, na przykład na zapalenie pęcherza czy oskrzeli, mogą powodować fotouczulenie, mówi toksykolog ze szpitala Franciszka Raszej w Poznaniu dr Eryk Matuszkiewicz.
12: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, swędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
2: Ekspert dodaje, że przy przepisywaniu leków warto zapytać o to lekarza. Przypomina także o stosowaniu kremów z filtrem i zakrywaniu skóry przed słońcem, zwłaszcza, że słonecznie i upalnie ma być w większości kraju co najmniej do końca tygodnia. Hiszpański adwokat na Wyspach Kanaryjskich ukarany grzywną w wysokości 840 euro za wykorzystanie w piśmie procesowym słów, które podpowiedziała mu sztuczna inteligencja. Były one ujęte w cudzysłów, jednak nie istnieją wśród sentencji Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem sądu to naruszenie zasad wykonywania zawodu.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 30 lipca. W 1790 roku Adam Stanisław Krasiński wniósł pod obrady plenarne Sejmu swój projekt do formy rządu. Jest pochowany w kościele Znalezienia Krzyża Świętego i Świętego Jana Chrzciciela w Krasnym w powiecie przasnyskim. W 1884 roku urodzony w Mogielnicy w gminie Drobin w powiecie płockim Aleksander Dębski musiał uciekać z kraju po starciach z policją. Był działaczem socjalistycznym i niepodległościowym. Stanął na czele pierwszego proletariatu. W 1915 roku uruchomiono Mławską Kolej Wąskotorową. W 1919 roku w Myślętach w gminie Działdowo została zorganizowana konferencja z udziałem przedstawicieli Polskiej Rady Ludowej i Niemieckiego Związku dla Działdowa i Okolicy w sprawie przejęcia konta działdowskiego przez Polskę. W 1944 roku w Forcie III Twierdzy Modlin w Pomiechówku w powiecie nowodworskim Niemcy rozstrzelali 281 żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. W 1964 roku podpułkownik piechoty Wojska Polskiego Alojzy Nowak został pośmiertnie odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Podczas kampanii wrześniowej dowodził 13. Pułkiem Piechoty, poległ w okolicach wsi Kaliszki w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1994 roku urodzony w sierpcu piłkarz Jacek Majchrzak zadebiutował w pierwszej lidze polskiej w barwach Petrochemii Płock. Jego drużyna przegrała 0-1 z Tępniewy. Urodzili się w 1847 roku w Nowym Dworze Mazowieckim Aleksander Fabian, lekarz, był autorem pierwszego opisu pylicy płuc w języku polskim. W 1890 roku Czesław Słoński, poeta, publicysta, nauczyciel, działacz społeczny. Od 1919 roku nauczyciel gimnazjum męskiego w Ciechanowie, z którym był związany do końca życia. Weteran wojny polsko-bolszewickiej, redaktor dwutygodnika kulturalnego Kronika Ciechanowska. W 1893 roku ksiądz Ferdynand Wawro, administrator parafii wojskowej Modlin, katecheta w liceum w Nowym Dworze Mazowieckim, szef służby duszpasterskiej 8. Dywizji Piechoty w Modlinie. W 1898 roku Henryk Leliwa Rojcewicz, pułkownik Wojska Polskiego. W sierpniu 1939 roku jego 25. Pułk Ułanów Wielkopolskich, wchodzący w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, stacjonował w Ciborzu w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim. Srebrny medalista olimpijski w jeździectwie drużynowym z Berlina. W 1919 roku Józef Murach, rolnik, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL-Soldau w Działdowie, gdzie zmarł. W 1943 roku Stanisław Pietrzak, wicewojewoda mazowiecki. W 1959 roku w Pułtusku Witold Chrzanowski, poseł na Sejm kontraktowy z okręgu ciechanowskiego, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego. Zmarli w 1788 roku w Narzymiu w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim Ernst Filip Aleksius, proboszcz ewangelicki w Narzymiu. W 1844 roku Tomasz Chmielewski, biskup pomocniczy warszawski, urodził się w Chmielewie w gminie Wierzchnia Kościelna w powiecie mławskim. Był proboszczem w rodzinnej parafii w Grzebsku, a następnie w Szyszkach w gminie Gzy w powiecie pułtuskim. Później został prepozytem kapituły płockiej oraz oficjałem i wikariuszem generalnym w Pułtusku. W 1837 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. W kościele w Grzebsku ufundował swoim rodzicom, Franciszkowi i Mariannie, marmurowe tablice epitafijne. W 1952 roku Władysław Gawiński, nauczyciel, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Dachau i KL Mauthausen.
3: Tu Radio 7.

0: Reklama. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy.

0: Reklama. Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
1: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
0: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
1: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Jest godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Syreny alarmowe zawyły dziś nad ranem na Lubelszczyźnie. Jest areszt dla podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. 27 września odbędą się przedterminowe wybory w Krakowie. Dorota Werdecka. Dźwięk syren alarmowych obudził nad ranem mieszkańców Lublina. Włączone jest z uwagi na zagrożenie w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wybuchy było słychać m.in. w Lwowie, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
3: Koło godziny 3.50 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało polecenie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do uruchomienia syren alarmowych. Oznacza to, że został uruchomiony system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
4: Alarmy zostały uruchomione w związku z czym?
3: Z zagrożeniami, uderzeniami z powietrza i zgodnie z tą procedurą wojewoda lubelski polecił uruchomienie syren alarmowych.
2: Z naszych informacji wynika, że służby pracują w terenie, m.in. w różnych miejscach na Lubelszczyźnie. Sprawdzane są sygnały od mieszkańców, którzy twierdzą, że widzieli lub słyszeli coś niepokojącego. Takie sprawdzanie odbywa się m.in. w okolicach Chełma i Chrubieszowa. A jak podaje mer Kijowa, w nocy w stolicy Ukrainy było słychać również syreny alarmowe i odgłosy wybuchów. Rosja atakowała pociskami balistycznymi. Ukraińskie media donoszą też o wybuchach w okolicach Charkowa, Winnicy, Czerkasów, Krzywego Rogu i w obwodzie sumskim. A wczoraj w Lublinie prezydent Ukrainy spotkał się z polskim premierem. Wołodymyr Zełenski niespodziewanie w drodze powrotnej z Waszyngtonu zrobił przystanek w Polsce i spotkał się z Donaldem Tuskiem. To pierwsze takie spotkanie od czasu polsko-ukraińskiego sporu o nadanie jednej z wojskowych jednostek na Ukrainie imienia bohaterów UPA. Sąd we Wrocławiu zdecydował, że dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie pary obywateli Ukrainy 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Do ataku doszło w niedzielę. Zatrzymani to 27-letni Tomasz M. i 45-letni Adam C. Wyjaśnienia złożył jedynie młodszy z napastników, mówi prokuratorka Beata Łęcka.
5: Tomasz M. złożył częściowe wyjaśnienia, częściowo przyznając się do udziału we fragmencie zdarzenia, jednakże interpretując je inaczej niż prokuratura. Czyli w jego ocenie to zachowanie jego nie wyczerpuje znamion zarzucanego mu czynu.
2: Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn bije dwójkę młodych ludzi. Policja szuka trzeciego sprawcy. 27 września odbędą się przedterminowe wybory na urząd prezydenta Krakowa. Taki termin podał premier. Wybory są potrzebne po majowym referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN-u.
6: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują to na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
2: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac. Dużo zależy od pogody. Paul Anka kończy dziś 85 lat. Piosenkarz, którego utworów świat słuchał w latach 60. i 70. największą sławę zdobył piosenką Diana, która w 1957 roku trafiła na pierwsze miejsca list przebojów w Europie i USA. Do dziś Paul Anka jest aktywny zawodowo, pisze, tworzy piosenki i śpiewa.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. To będzie kolejny sezon bez polskiego zespołu w Lidze Mistrzów. Już po pierwszych meczach eliminacyjnych odpadł zarówno Lech Poznań, jak i Górnik Zabrze. W wyjątkowo kompromitującym stylu zrobił to mistrz Polski. Po wygranej w Danii 4-1 rewanż z Orchus miał być formalnością, ale goście strzelili 3 gole i doprowadzili do dogrywki, a po niej było 4-1 i wszystko rozstrzygnęły karne i Lech je przegrał. Górnik dzielnie walczył z wypakowanym gwiazdami Fenerbahce, zremisował 1-1, ale tydzień wcześniej w Stambule przegrał 0-1 i odpadł z rywalizacji. Oba zespoły powalczą teraz o Ligę Europy. Lech zagra z Klaksvik z Wysp Owczych, a Górnik ze zwycięzcą dwumeczu Twente Enschede Ferencvaros Budapeszt. Zaskoczenie i oburzenie to najczęstsze reakcje kontynentalnych federacji i związków krajowych za najnowszy pomysł FIFA dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez, w tym mundialu. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. W podobnym tonie wypowiada się Piotr Iwańczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
8: Ten plan jest pewnego rodzaju naruszeniem pewnej świętości, pewnej integralności sportu, to na co szczególnie zwraca uwagę Europa, która stoi tu w dużej opozycji, między innymi za pośrednictwem UEFA. Natomiast realnie oddanie 20%, czyli pakietu mniejszościowego, faktycznie większość pozostałaby w rękach FIFA, to rozwadnianie własności nad światowym futbolem, bo tak możemy nazwać te asety komercyjne.
7: Oddanie 20% praw do mundialu odbiłoby się na widowisko.
8: W tym modelu raczej nikt by nie myślał o tym, czy piłkarze grają, może zbyt dużo, czy ten produkt faktycznie jest takiej jakości, mówię o produkcie piłkarskim i tych mistrzostwach, jaki jest pożądany przez widzów, no to krótko mówiąc dostalibyśmy taką papkę, którą niestety jako konsumenci musielibyśmy przyjmować.
7: UEFA w oświadczeniu napisała o przekroczeniu granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. Kamil Majchrzak odpadł z turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Przegrał z rozstawanym z numerem 3 Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6, 4-6. A dziś w stolicy USA w 1/8 finału zagra Magdalena Fręk. Jej rywalką będzie rozstawana z jedynką Jessica Pegula.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. Upalny czwartek przed nami. Nigdzie nie powinno padać, się wszędzie sporo słońca. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, około 25 stopni. W pozostałych regionach od 30 do nawet 35 stopni. To w zachodniej Polsce.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
8: Radio 7.

0: Reklama.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich 99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
7: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Służby zabezpieczają krater na Lubelszczyźnie po nocnym alarmie. Mieszkańców regionu obudziły dziś nad ranem syreny alarmowe. Fala upałów i pożary, walczą z nimi kolejne kraje. Dorota Wardycka. Krater o średnicy około 10 metrów zabezpieczają służby w miejscowości Ternawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Na polu w odległości około 2 km od zabudowań policjanci odkryli lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Wcześniej służby dostały zgłoszenie o wybuchu. Po tym jak nad ranem około 3:50 na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. To z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę. Po kilku minutach w Polsce alarm odwołano. Wcześniej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w związku z rosyjskimi atakami podrwało myśliwce. Sytuację od rana śledzi nasza lubelska reporterka Anna Gmintrek-Zabłocka.
3: Na ten moment wiemy tyle, że około godziny 3:50 zawyły syreny alarmowe i po kilku czy niespełna 10 minutach ten alarm został odwołany, czyli syreny zawyły ponownie. Było to związane z zagrożeniem atakiem z powietrza, potwierdza to rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
4: Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
3: Mieszkańcy nie kryją, że syreny wielu z nich obudziły, tak jak panią Wandę.
5: Byłam na dworze z psem i zaczęły wyć. Przestało i później znowu, dwa razy.
3: Jednocześnie mam też informację, że trwa przeszukiwanie terenu w niektórych miejscach na Lubelszczyźnie, między innymi w powiatach biłgorajskim i janowskim.
2: A to w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców. Z pożarami lesów walczy coraz więcej krajów. Po Hiszpanii i Francji są to Grecja, Portugalia i Turcja. Walkę z żywiołem będą utrudniać silne upały. W wielu krajach temperatura znów przekroczy 40 stopni. Intensywne pożary jeszcze bardziej podnoszą i tak wysoką temperaturę, a wtedy akcje strażaków bywają nieskuteczne. Mówi profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
6: Im pożar jest bardziej rozwinięty i przyjmuje większy rozmiar, to on decyduje tak naprawdę o tym, jak on się będzie rozprzestrzeniał. On właśnie kształtuje warunki swojego dalszego rozwoju.
2: W Portugalii w pożarze łąk ostatniej nocy spłonęło ponad 20 domów. Trwa ewakuacja mieszkańców. Walka z nadużywaniem tymczasowego aresztowania, upominanie się o prawa wykluczonych komunikacyjnie i cyfrowo seniorów, wspieranie osób niepełnosprawnych, a także dbałość o prawa obywatelskie w dobie rozwoju technologii i sztucznej inteligencji. Między innymi te cele stawia przed sobą nowo zaprzysiężona Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram.
7: Rzecznik też powinien zwracać uwagę na taką kwestię, kiedy jakaś społeczność właśnie jest ubierana w tą figurę wroga, kiedy się próbuje jakąś panikę moralną wobec określonej grupy wzbudzić i powinien reagować.
2: Nowa rzecznik zapowiada też starania o otwarcie delegatury Biura RPO we wschodniej Polsce. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w naszym kraju. W Arboretum w podgorzowskich Chwalęcicach zakwitła lipa lśniąca. A to drzewo nigdy nie zimuje w Polsce, przyznaje założyciel Arboretum Marek Pogorzelec.
8: Udało się, pojawiły się te zawiązki, no i tak nie było to pewne, czy po prostu roślina je wykarmi, czy nie odpadną, bo to też się często zdarza. No, dały radę.
2: Lipa lśniąca naturalnie występuje w południowych Chinach i północnym Wietnamie.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Liga Mistrzów? Możemy zapomnieć, ale co zrobić, jak Lech Poznań najpierw wygrywa w Danii 4-1, a w rewanżu z Orchus przegrywa 0-3 po dogrywce 1-4 i mizernie strzela rzuty karne. To nie powinno tak wyglądać, mówi trener mistrzów Polski Nils Frederiksen.
10: It's very disappointing.
9: To ogromne rozczarowanie. Przytrafiło mi się w życiu kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Przede wszystkim, jeśli masz zaliczkę 4-1 z wyjazdowego spotkania, to nie można przegrać u siebie 1-4. Powinniśmy to byli utrzymać. Wstydu nie przyniósł Górnik Zabrze. Odpadł w starciu z Fenerbahce, bo przegrał tydzień temu w Stambule 0-1, ale wczoraj zremisował 1-1, mówi trener Michal Gaszparik.
11: Byliśmy blisko. Dzisiaj byliśmy blisko tej dogrywki. Może potem i niespodzianki, ale w tym dwójmecie zrobiliśmy trochę więcej błędów, a dlatego awansował Fenerbahce, ale dzisiaj nie było widać tą różnicę wartości tych zespołów.
9: Lech i Górnik powalczą teraz o Ligę Europy, tak samo jak Jagiellonia. A dziś o trzecią rundę eliminacji Ligi Konferencji zagrają Raków i GKS. Częstochowianie na Malcie będą bronić dwubramkowej zaliczki z Walettą, a katowiczanie muszą odrobić u siebie gola straty w starciu z MŚK Żylina. Brazylijski napastnik Neymar poinformował, że zakończył występy w drużynie narodowej. Potwierdził tym samym to, co przebijało się przez jego wypowiedzi po odpadnięciu w 1/8 finału mundialu, w którym Brazylia przegrała z Norwegią 1-2. 34-latek jest najlepszym strzelcem w historii Canarinhos. W 130 meczach strzelił 80 goli. Polscy siatkarze zagrają dziś o półfinał Ligi Narodów. Ich rywalem w turnieju w Ningbo będzie Ukraina. Mecz zacznie się o 13:30. Wcześniej o 9:00 Włochy zagrają z USA. Zwycięzca naszego meczu o finał powalczy ze Słowenią, która wczoraj pokonała Turcję 3-0. Na Włochów lub Amerykanów czeka Japonia po wygranej z Chinami 3-1. I jeszcze Formuła 1. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała, że jeśli sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie nie ulegnie zmianie, to dwa kończące sezon wyścigi zapanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. W grę wchodzi m.in. wyścig na włoskiej Imoli, ale szczegółów na razie nie podano.
10: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. Czwartek będzie pogodny, słoneczny i bez deszczu. W większości regionów upał, najchłodniej na północnym wschodzie około 25 stopni, w pozostałych regionach od 30 do 34 w zachodniej Polsce.
10: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława, ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława, ulica Bracka 18.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
8: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
7: Tak długo rośnie zboże?
8: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
7: To chyba bardzo ciężka praca.
8: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
9: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni Twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama. To twój powiat. Twoja decyzja. Twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
0: Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy z drobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 6. Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy z drobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602 4.

0: Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy. Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
1: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Reklama. Tu Radio

0: Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niezidentyfikowany obiekt spadł w rejonie miejscowości Tarnawa. Nad ranem mieszkańców Lubelszczyzny obudziły syreny alarmowe. Upały zmieniły turystykę. Na popularności zyskuje zjawisko nazwane coolcation. Dorota Wartecka. Służby potwierdzają, że niezidentyfikowany obiekt spadł w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Obiekt spadł na pole, pozostawiając po sobie kilkumetrowy lej.
3: Wojewodowie, samorządowcy uruchomili na swoim poziomie sygnały alarmowe. Te sygnały alarmowe mogli usłyszeć mieszkańcy województwa lubelskiego. To zagrożenie trwało mniej więcej około 10 do 11 minut.
2: Nikomu nic się nie stało, nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracują m.in. strażacy, zabezpieczają teren. Jak zapewnia kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej?
4: Nie było potrzeby gaszenia żadnego pożaru. Jak byliśmy na miejscu, nie było żadnego wybuchu.
2: W związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa nad Ukrainą oraz w związku z tym, że około 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, poderwały się myśliwce. Co najmniej 8 osób nie żyje, a ponad 12 zostało rannych w wyniku całonocnego ataku Rosji na Ukrainę. Rosja wystrzeliła dziesiątki rakiet balistycznych i manewrujących, a także setki dronów. Celem były w większości duże miasta, ucierpiały Kijów oraz Lwów. Tuż przed atakiem w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że zmasowany atak może być odpowiedzią Rosji na efekty jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Już dziś rusza SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Na ulicach Warszawy będą widoczni wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Będą zbierać podpisy pod odwołaniem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy mają 60 dni na zebranie 132 tysięcy podpisów. Tyle ważnych deklaracji jest potrzebnych, by referendum w ogóle się odbyło. Błażej Kulesza.
5: Zbiórka podpisów pod referendum, jak zapowiadał szef inicjatywy Maciej Wilk, ma być początkiem dyskusji o Warszawie.
6: Chcemy podsumować to, co było nie tak z naszym miastem przez te ostatnie 8 czy nawet 20 lat.
5: Nie będzie to wcale takie proste, mówi Piotr Szyszko, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Ciężko jest prowadzić debatę, ponieważ często ludzie są tak mocno przekonani o słuszności obecnej władzy, że nie chcą w ogóle słuchać żadnych argumentów.
5: Bo sami warszawiacy w sprawie prezydenta i referendum są mocno podzieleni.
8: To jest decydowanie. Idiotyzm, no.
5: A dlaczego?
8: Po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
9: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
10: To trzeba zrobić po prostu zebranie podpisów i tyle, i wyjdzie dopiero.
5: Ale co najistotniejsze, większość mieszkańców stolicy nie wie o rozpoczynającej się zbiórce podpisów od referendum.
2: Fala upałów i pożary w południowej Europie zmieniają sposób planowania wakacji. Coraz więcej turystów wybiera chłodniejsze kierunki lub przesuwa urlopy poza szczyt sezonu, pisze Rzeczpospolita. Zjawisko określane mianem coolcation, czyli wakacje w chłodniejszym klimacie, zyskuje na popularności. Według badania portalu Booking.com blisko 3/4 ankietowanych bierze pod uwagę warunki pogodowe przy planowaniu urlopu, a 55% uważa, że niektóre popularne kierunki stały się latem zbyt gorące. Turystów zyskują kraje skandynawskie, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Dania. Liczba rezerwacji wzrosła tam nawet o blisko połowę.
1: To są wiadomości Radia 7.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ligi Mistrzów nie podbijemy, to chociaż spróbujmy dostać się do Ligi Konferencji. Dziś rewanżowe mecze drugiej rundy eliminacji dla dwóch polskich drużyn. Raków Częstochowa po wygranej u siebie 3-1 z Walettą zapowiada, że na Malcie też chce zwyciężyć, mówi pomocnik Oskar Repka.
12: Cel jest jasny, przejść do następnej rundy i wygrać ten mecz, to nie waży, czy jest zaliczka dwubramkowa. Zmierzyliśmy się z tym przeciwnikiem i przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre.
11: Trudniejsze zadanie przed GKS-em Katowice, który przegrał tydzień temu w Żylinie z MKS-em 0-1, mówi pomocnik Gieksy Bartosz Nowak.
13: Myślę, że wyciągnęliśmy wiele, wiele dobrych momentów i tych złych też, żeby to poprawić w następnym spotkaniu, a przed nami mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach i nieważne jaki byłby wynik pierwszego spotkania, tak czy inaczej u siebie byśmy chcieli wygrać.
11: Mecz Rakowa o 19:30, a GKS-u o 20:30. Przypomnę, wczoraj w walce o Ligę Mistrzów Lech roztrwonił 3-bramkową przewagę nad Orchus i przegrał po rzutach karnych, a Górnik Zabrze zremisował z Fenerbahce 1-1, ale tydzień wcześniej przegrał w Stambule 0-1. To tylko pomysł, tak o planach jeszcze większej komercjalizacji Mistrzostw Świata mówi prezydent FIFA. Gianni Infantino zabrał głos po tym, jak środowisko piłkarskie wyraziło oburzenie na na pomysł utworzenia nowej spółki do zarządzania turniejami, w której 20% udziałów trafiłoby w prywatne ręce. To niepowtarzalna okazja, by dać potężny impuls rozwojowi futbolu na całym świecie. Zbyt mała część rosnącej wartości komercyjnej piłki nożnej trafia do tych obszarów dyscypliny, które potrzebują jej najbardziej. Uchwycenie tej wartości wymaga dodatkowej wiedzy eksperckiej, odrębnej od samego zarządzania i rozwijania sportu. Natomiast co ważne, to tylko oferta, nie obowiązek.
0: It is just an offer, not an obligation.
11: Pomysłowi sprzeciwia się przede wszystkim UEFA, ale nie stanowi ona większości w gronie 211 federacji zrzeszonych w FIFA. Rozstawiony z trójką Taylor Fritz okazał się za mocny dla Kamila Majchrzaka w drugiej rundzie turnieju w Waszyngtonie. Polak przegrał z Amerykaninem 3-6, 4-6. A dziś w stolicy USA o trzecią rundę zagra Magdalena Fręch i rywalką będzie trzecia rakieta świata Jessica Pegula.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. Czwartek z dużą dawką słońca i bez deszczu w całym kraju. Najchłodniej dziś na północnym wschodzie 25 stopni. W pozostałych regionach od 30 do 34 w zachodniej Polsce.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na Twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
8: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 30 lipca. W 1790 roku Adam Stanisław Krasiński wniósł pod obrady plenarne Sejmu swój projekt do formy rządu. Jest pochowany w kościele Znalezienia Krzyża Świętego i Świętego Jana Chrzciciela w Krasnym w powiecie przasnyskim. W 1884 roku urodzony w Mogielnicy w gminie Drobin w powiecie płockim Aleksander Dębski musiał uciekać z kraju po starciach z policją. Był działaczem socjalistycznym i niepodległościowym. Stanął na czele pierwszego proletariatu. W 1915 roku uruchomiono Mławską Kolej Wąskotorową. W 1919 roku w Myślętach w gminie Działdowo została zorganizowana konferencja z udziałem przedstawicieli Polskiej Rady Ludowej i Niemieckiego Związku dla Działdowa i Okolicy w sprawie przejęcia konta działdowskiego przez Polskę. W 1944 roku w Forcie III Twierdzy Modlin w Pomiechówku w powiecie nowodworskim Niemcy rozstrzelali 281 żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. W 1964 roku podpułkownik piechoty Wojska Polskiego Alojzy Nowak został pośmiertnie odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Podczas kampanii wrześniowej dowodził 13. Pułkiem Piechoty, poległ w okolicach wsi Kaliszki w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1994 roku urodzony w sierpcu piłkarz Jacek Majchrzak zadebiutował w pierwszej lidze polskiej w barwach Petrochemii Płock. Jego drużyna przegrała 0-1 z Tępniewy. Urodzili się w 1847 roku w Nowym Dworze Mazowieckim Aleksander Fabian, lekarz. Był autorem pierwszego opisu pylicy płuc w języku polskim. W 1890 roku Czesław Słoński, poeta, publicysta, nauczyciel, działacz społeczny. Od 1919 roku nauczyciel gimnazjum męskiego w Ciechanowie, z którym był związany do końca życia. Weteran wojny polsko-bolszewickiej, redaktor dwutygodnika kulturalnego Kronika Ciechanowska. W 1893 roku ksiądz Ferdynand Wawro, administrator parafii wojskowej Modlin, katecheta w liceum w Nowym Dworze Mazowieckim, szef służby duszpasterskiej 8. Dywizji Piechoty w Modlinie. W 1898 roku Henryk Leliwa Rojcewicz, pułkownik Wojska Polskiego. W sierpniu 1939 roku jego 25. Pułk Ułanów Wielkopolskich, wchodzący w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, stacjonował w Ciborzu w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim. Srebrny medalista olimpijski w jeździectwie drużynowym z Berlina. W 1919 roku Józef Murach, rolnik, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL-Soldau w Działdowie, gdzie zmarł. W 1943 roku Stanisław Pietrzak, wicewojewoda mazowiecki. W 1959 roku w Pułtusku Witold Chrzanowski, poseł na Sejm kontraktowy z okręgu ciechanowskiego, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego. Zmarli w 1788 roku w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim Ernst Filip Aleksius, proboszcz ewangelicki w Narzymiu. W 1844 roku Tomasz Chmielewski, biskup pomocniczy warszawski, urodził się w Chmielewie w gminie Wieczwnia Kościelna w powiecie mławskim. Był proboszczem w rodzinnej parafii w Grzebsku, a następnie w Szyszkach w gminie Gzy w powiecie pułtuskim. Później został prepozytem kapituły płockiej oraz oficjałem i wikariuszem generalnym w Pułtusku. W 1837 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. W kościele w Grzebsku ufundował swoim rodzicom, Franciszkowi i Mariannie, marmurowe tablice epitafijne. W 1952 roku Władysław Gawiński, nauczyciel, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL-Soldau w Działdowie, KL-Dachau i KL-Mauthausen.
3: Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44. Budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Służby wyjaśniają, co dokładnie spadło w nocy w okolicach Tarnawy. W drodze na Lubelszczyznę jest już premier Donald Tusk. Bociany powoli szykują się do odlotu do ciepłych krajów. Dorota Wardycka. Służby wyjaśniają, co spadło w okolicach Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim. W polską przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dowództwo jest na bieżąco informowane o wszystkich działaniach.
3: Nikomu nic się nie stało, zniszczeniu też nie uległy żadne obiekty, więc to są dobre informacje. Wszystkie systemy zadziałały od wczesnych godzin porannych, właściwie nocnych, bo sytuacja miała miejsce po godzinie 3 nad ranem.
2: A wczoraj podczas rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie była poruszona kwestia możliwego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Było więcej obiektów, które mogły wlecieć w polską przestrzeń powietrzną, mówi rzecznik Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Nie wiadomo jeszcze, czy obiekt, który spadł w Tarnowie, to rakieta czy dron.
4: Nasz myśliwiec, który został skierowany niezwłocznie po wykryciu tego obiektu w naszych systemach radiolokacyjnych, no nie zdążył go zidentyfikować, przechwycić. Jeżeli byłaby taka konieczność, na pewno byłaby autoryzacja do neutralizacji, natomiast no nie zdążył, on zanikł.
2: Na miejscu pracują strażacy, policja i prokuratura. Według relacji lubelskich strażaków nie doszło do żadnego wybuchu w miejsce zdarzenia. A na miejscu jest nasza reporterka Anna Gwiterek-Zawłocka, która rozmawiała z mieszkańcami.
5: Wśród mieszkańców nie ma jakiegoś bardzo dużego strachu, bardzo dużego lęku. Natomiast mówią i przyznają to, że nigdy w życiu czegoś podobnego nie słyszeli. Ten wybuch nad ranem był ogromny i rzeczywiście obudził.
6: Huk był straszny. Was zatrzęsło się w domu.
7: Nie było to ciekawe. To pierwsze w życiu takie, oby ostatnie.
5: Mieszkańcy czekają w tej chwili na kolejne informacje, co się wydarzyło i czy na ten moment nic im nie zagraża. A do Tarnawy Kolonii jedzie w tej chwili premier Donald Tusk.
2: Bramy piłkarskiego raju zatrzasnęły się przed nami z hukiem. Górnik Zabrze odpadł po walce, Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii polskiej piłki klubowej, tej niechlubnej. O szczegółach Michał Łoszkiewicz.
8: Po raz kolejny daliśmy się nabrać. Już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1. Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
2: To dopiero połowa wakacji, a bociany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak zrobił na przykład słynny krutek z Krutyni na Mazurach.

0: Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama. Tu Radio 7.
7: Brawo!

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa i Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4 przez

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niezidentyfikowany obiekt spadł w okolicach Tarnawy na Lubelszczyźnie. Sprawy wyjaśniają służby, zbiera się też sztab kryzysowy. Europa Zachodnia walczy z pożarami, trudna sytuacja m.in. w Grecji. Dorota Werdecka. Nie ma uszkodzeń budynków i nikomu nic się nie stało. Służby sprawdzają, jaki obiekt spadł w miejscowości Tarnowa Kolonia. Nad ranem na Lubelszczyźnie rozległy się syreny alarmowe na kilka minut w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, a jeden obiekt naruszył przestrzeń powietrzną Polski.
3: Śledztwo będzie prowadzone przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Trwają tam na miejscu działania. Najważniejsza informacja, że nikomu nic się nie stało. Ten obiekt spadł na pole w odległości około 2 kilometrów od najbliższych zabudowań.
2: Mówi Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Głównej Policji. Na miejscu jest Anna Gmitarek-Zabłocka, która rozmawia z mieszkańcami.
4: Panie Tadeuszu, pan mieszka najbliżej tego miejsca, w którym miało dojść do wybuchu?
5: W zasadzie tak. Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
4: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
5: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. O tu mam takie rzeczy, były tu poopierane tutaj przy tym budynku, to poprzewracały się. Stres człowieka ogarnia, to wiesz, nagle takie wydarzenie, to służby zaczęły jechać, a to policja, to straże, potężna dziura jakaś wyrwana jest, taki lej w ziemi, no to musiało być potężne uderzenie.
2: Na miejscu jest premier, trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. A tak jak zapowiadał Donald Trump, amerykańska armia w nocy przeprowadziła zmasowany atak na Iran. Eksplozje było słychać w kilku irańskich miastach, głównie tych leżących w pobliżu ciśniny Ormus. Cezary Jaszczyk.
6: Amerykanie uderzyli m.in. w centra dowodzenia i instalacje należące do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Iran już zdecydował się na odwet, wystrzeliwując rakiety m.in. w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Niepokojące doniesienia napływają z Egiptu, gdzie dron uderzył w amerykański tankowiec, który zawinął do portu Damietta na Morzu Śródziemnym. To pierwsze uderzenie na terytorium Egiptu w czasie tej wojny. Jak wynika z ustaleń New York Timesa, za atakiem miał stać właśnie reżim w Teheranie, a miał to być pokaz siły i dowód, że jeśli Iran zdecyduje się na dalszą eskalację wojny, globalna żegluga i dostawy surowców energetycznych będą poważnie zakłócone.
2: Około 8 tysięcy osób zostało ewakuowanych z greckiej Krety, która zmaga się z pożarami lasów. W trakcie akcji zginęło 3 strażaków. Miniona noc według lokalnych władz była koszmarna. Pożary są trudne do ugaszenia, nie pomaga w tym wiatr, który na północy wyspy rozpędzał się w porywach do 125 km na godzinę. Z pożarami zmaga się także Hiszpania i Portugalia oraz Turcja. We Francji, gdzie od wielu dni strażacy walczą z ogniem w Żyrondzie, sytuacja jest ustabilizowana, noc minęła spokojnie. Sztucznej inteligencji nie zawsze warto bezrefleksyjnie wierzyć, o czym przekonał się kierowca w Zabrzu. Po tym jak zatrzymali go policjanci z drogówki za przekroczenie prędkości o 14 km na godzinę, nie przyjął mandatu, który wynosił 100 zł, bo tak podpowiedział mu asystent AI. A po tym jak sprawa trafiła do sądu, dostał grzywnę, 8-krotnie wyższą od mandatu.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
4: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
2: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
1: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
2: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
0: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Będzymin, ulica Morgowa 14. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śledztwo i kolejne pytania w sprawie tego, co spadło na Lubelszczyźnie. Powrót mega upałów, miejscami nawet 36 stopni. Za chwilę też o pijanych za kółkiem rodzicach z Wielkopolski. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu, do jakiego doszło w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy dużych rozmiarów. Na miejsce mają przyjechać eksperci z Ukrainy, by pomóc polskim śledczym. Na miejscu jest też Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, pojawiają się głosy, że nie na czas włączono syreny.
3: Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip mówi, że za uruchomienie syren odpowiedzialna jest straż pożarna. Czy one rzeczywiście zostały uruchomione przed tym, jak doszło do wybuchu, tego na ten moment nie wiemy. Starosta mówi, że wszystko teraz będzie sprawdzane.
4: Też każda służba, każde powiedzmy ogniwo w tym zarządzaniu kryzysowym i też w kwestii informowania ma swoje zadania i tutaj z pewnością pan wojewoda i na poziomie wojewódzkiego sztabu kryzysowego wszystkie te działania podsumowujące, sprawdzające będą prowadzone.
3: Mieszkańcy przyznają, że słyszeli syreny alarmowe, ale prawdopodobnie dopiero po wybuchu, kiedy włączyła je straż pożarna dojeżdżająca na miejsce.
2: W związku z sytuacją w Lublinie z udziałem premiera i szefa resortu obrony odbyło się spotkanie zespołu koordynacyjnego. W jego trakcie Donald Tusk przekazał, że to najpewniej na Lubelszczyźnie spadł rosyjski strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia CH-101, ale ekspertyzy wciąż trwają, podkreśla premier.
5: Nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania i będziemy chcieli mieć 100% pewność.
2: Jaki to pocisk i kto go wystrzelił, dodaje premier. Aktualnie Donald Tusk jedzie na miejsce, gdzie spadł pocisk, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Tusk poinformował, że jest w kontakcie z liderami państw europejskich. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy, dodał Tusk. Gorąco, miejscami bardzo. W większości kraju dziś do 34 stopni i alerty drugiego stopnia przed upałami. Południowa połowa województwa lubuskiego z ostrzeżeniami najwyższego trzeciego stopnia, tam dziś do 36 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie około 30 i alert najniższego pierwszego stopnia. Tylko krańce południowe i północny wschód bez ostrzeżeń. Alerty na zachodzie kraju już obowiązują, w pozostałych regionach zaczną za 2 godziny i będą ważne również jutro. Szokująca historia pijanych rodziców za kółkiem w Ostrowie Wielkopolskim. Najpierw kobieta wioząca 2 dzieci spowodowała kolizję na skrzyżowaniu. Miała prawie promil alkoholu w organizmie, mówi rzeczniczka ostrowskiej policji Ewa Golińska-Jurasz.
6: Na miejsce przyjechał jej mąż, który zdeklarował się, że zabierze dzieci do domu. Policjanci jednak postanowili sprawdzić jego stan trzeźwości i okazało się, że mężczyzna był jeszcze bardziej pijany, bo miał około 1,3 promil alkoholu, mimo że sam przyjechał samochodem.
2: Parę zatrzymano, gdy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchana, potem zajmie się nią sąd. Ich dzieci zostały przekazane na razie rodzinie. Reprezentacja USA pokonała Włochy 3-0 w trzecim ćwierćfinale Ligi Narodów Siatkarzy w chińskim Ningbo. W półfinale Amerykanie zmierzą się z Japonią, a za 1,5 godziny ruszy ostatni ćwierćfinał, w którym Polska zagra z Ukrainą. W półfinale na zwycięzcę tego meczu czeka już Słowenia.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
8: Reklama.
9: Radio 7.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: To twój powiat, twoja decyzja, twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
3: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
4: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
5: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka, smak prosto z raju.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 13.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Za chwilę wrócimy do wybuchu na Lubelszczyźnie. Potem upały w Polsce i pożary w Europie. Będzie też o zbiórce podpisów w sprawie referendum w Warszawie. Marcin Krzemiński, krater o głębokości 5 metrów i średnicy 10, powstał na polu w miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie po wybuchu prawdopodobnie rosyjskiej rakiety. Na miejscu pracuje 100 osób, policjanci, wojsko, prokuratura. Nie ma poszkodowanych, nie ma uszkodzeń po sesji, zapewniają samorządowcy. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, strona ukraińska zaproponowała, że przyśle na miejsce swoich ekspertów, by łatwiej było sprecyzować, co spadło na polu rzepaku pod Biłgorodem.
9: Chodzi przede wszystkim o ekspertów, którzy pomogą nam na pierwszy rzut oka, tak, przed tymi badaniami, które na pewno odbędą się przez specjalistyczne laboratoria polskie, ale które pozwolą nam przede wszystkim ukierunkować to, z czym mamy do czynienia i posiadać jak najszerszą wiedzę w tym zakresie.
8: Do wybuchu na Lubelszczyźnie doszło przed 4 nad ranem. Wcześniej był potężny rosyjski atak na Ukrainę, w tym na Lwów. Klub PiS tymczasem zawnioskuje w Sejmie o uzupełnienie porządku obrad obecnego posiedzenia o informację premiera w sprawie wydarzeń na Lubelszczyźnie. Jak napisał na portalu X szef klubu Mariusz Błaszczak, tu cytat: Polacy mają prawo wiedzieć, co spadło na terytorium Polski, dlaczego nie zneutralizowano obiektu, jeśli było to możliwe, oraz dlaczego mieszkańcy zostali pozostawieni bez rzetelnej informacji. Upalny czwartek. W większości kraju dziś alerty 2 stopnia, a na zachodzie nawet najwyższego 3 i tam nawet do 36 stopni.
10: Lubię słonko, lubię ciepełko, ale super upały to nie.
11: Na urlopie da się przeżyć. Gorzej jest, jak mamy takie temperatury i trzeba iść do pracy.
8: Ochłodzić się można na przykład na północy i północnym wschodzie kraju, tam dziś poniżej 30 stopni. Tymczasem kolejne kraje w Europie walczą z pożarami lasów. Na Krecie służby ewakuowały dziś 8 tysięcy osób. Pali się też w innych częściach Grecji. W akcji gaśniczej zginęło 3 strażaków. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
12: Greckie służby ostrzegają, że istnieje bardzo wysokie zagrożenie pojawienia się nowych pożarów w okolicach Aten, wschodnim Peloponezie, Cykladach i kilku wyspach na Morzu Egejskim. Wszędzie panują idealne warunki do zaproszenia ognia. Upał, susza i silny wiatr. Z pożarami lasów na turystycznym wybrzeżu zmaga się też Turcja.
13: Do tej
12: pory W okolicy wybuchło ponad 12 pożarów. Obecnie prowadzimy akcję gaśniczą z użyciem 2 samolotów, 4 śmigłowców, 30 wozów strażackich i 9 cystern. Mówił gubernator prowincji Antalya. Płonie też prowincja Mugla, gdzie władze zdecydowały się na ewakuację jednego ze szpitali i ponad 40 gospodarstw.
8: W Warszawie ruszył SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Przeciwnicy prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego wzorem Krakowa chcą doprowadzić do referendum w sprawie jego odwołania. W ciągu najbliższych 60 dni będą musieli zebrać 132 tysiące podpisów. Na ulicach Warszawy będą stali wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. To oni będą zbierać podpisy i rozdawać ulotki.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stal Remie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie, fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
6: Reklama.
7: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie, Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
7: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
6: A po co mu to zboże?
7: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
6: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
8: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
9: Minęła godzina 14.
0: To są wiadomości Radia 7.
10: Wojsko było w nocy gotowe zestrzelić rakietę, zapewnia premier. W Wielkopolsce tymczasem spadł amerykański balon wojskowy. Dziś kolejne zmagania polskich drużyn piłkarskich w europejskich rozgrywkach. Marcin Krzemiński. Premier Donald Tusk zapewnia, polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, która w nocy naruszyła przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie. Myśliwce F-16 operowały w rejonie granicy z Ukrainą już około 2 w nocy.
11: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska.
10: W miejscowości Tarnawa Kolonia koło Biłgoraja, gdzie jest premier, służby zabezpieczają lej oraz porozrzucane elementy rakiety. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi Donald Tusk.
11: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
10: Polskie służby dzisiejszej nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył granicę Polski. Jak przekazał premier, zainteresowanie uczestniczeniem w postępowaniu wyjaśniającym to, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, wyrazili Amerykanie. Pomoc zaproponowała też strona ukraińska. Tymczasem w lesie w Wielkopolsce spadł amerykański balon wojskowy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców ani o osobach poszkodowanych. Służby są na miejscu i kontrolują sytuację. Obiekt spadł w powiecie kolskim w miejscowości Smulniki Osieckie. Szymon Kępka.
12: Z tego, co ustaliłem, teraz trwa akcja podnoszenia tego obiektu, który utknął na drzewie. Nie wiadomo, jakie to dokładnie obiekt, ale jak usłyszałem od lokalnej straży pożarnej w Kole, ma on należeć do amerykańskiego wojska, że to balon szkoleniowy. Wojsko zabezpiecza sprzęt i całość to jest element sojuszniczych ćwiczeń wojsk amerykańskich. Policja jednocześnie apeluje do osób, które zobaczą jakiekolwiek szczątki tego obiektu. Należy wówczas zaalarmować służby, zachować bezpieczną odległość i samodzielnie nie dokonywać żadnych czynności.
10: Jest śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Świdnicy, a chodzi o zdarzenie z Ząbkowic Śląskich podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej. A konkretnie tu cytat z komunikatu śledczych: podanie kandydatowi w nieustalony dotychczas sposób nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u niego do wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Liga Mistrzów nie dla naszych drużyn piłkarskich, ale może za to uda się tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś awansy do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa i GKS Katowice. Michał Waszkiewicz.
13: Zespół z Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Walettą, mówi pomocnik Oskar Lepka.
14: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
13: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał z MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
15: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach.
10: Mecz Rakowa o 19:30, a GKS-u o 20:30.

0: Reklama. To twój powiat, twoja decyzja, twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
1: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507-564-487. 507-564-487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Reklama. Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy z drobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602-432-211. 602-432-211. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
5: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
4: Tak długo rośnie zboże?
5: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
4: To chyba bardzo ciężka praca.
5: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
6: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę mieszkańcy Tarnawy Kolonii po emocjonującej nocy, potem upały, ale na horyzoncie znów załamanie pogody. Będą też bocianie podróże. Marcin Krzemiński. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią nam mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam dziś nad ranem spadła rakieta, prawdopodobnie rosyjska. Nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku. Pan Tadeusz mieszka najbliżej.
3: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
4: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
3: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. To normalnie szok dla człowieka, takie po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
2: Krater po wybuchu ma średnicę 10 metrów. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, szef prokuratury okręgowej w Lublinie, w badaniach pomoże ekspert z Ukrainy. Jest już w drodze na miejsce zdarzenia.
5: Uważam, że jest to bardzo realna pomoc, tak? I jeżeli mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń, to wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
2: W tej chwili na miejscu rozpoczyna się przeszukiwanie terenu przez Wojska Obrony Terytorialnej. W ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje NATO, o czym poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie, pułkownik Martin O'Donnell. Dodał, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Już cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dotyczą północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski. Tam od 29 do 34 stopni w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu województwa wielkopolskiego. Z kolei alerty najwyższego trzeciego stopnia i tam dziś nawet 36 stopni. Pozostałe województwa temperaturowo mniej więcej po środku, czyli na pewno ponad 30 stopni i pomarańczowo na mapie pogodowej, co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia.
6: Można jechać na jeziorko, można jechać na basen. Na urlopie da się przeżyć.
7: Uwielbiam ciepło.
2: No to mam dla pani dobre wieści. Gorąco dziś będzie też w nocy, nawet 22 stopnie. Alerty pogodowe będą obowiązywały w większości kraju do jutrzejszego wieczora. Niestety już jutro późnym wieczorem, głównie na krańcach zachodnich, pogoda zacznie się psuć. Pojawi się tam deszcz, a w sobotę miejscami wystąpią gwałtowne burze z porywami wiatru do 90 km na godzinę. A propos pogody, mamy dopiero połowę wakacji, a bociany już powoli szykują się do odlotu. Do Afryki wystartują w połowie sierpnia. Do tej pory młode muszą sprawnie latać, dlatego teraz trenują loty. A w gniazdach bocianich robi się ciasno i dorosłe wynoszą się, żeby wybudować nowe gniazdo obok tego, w którym wykluły się młode. Tak na przykład zrobił słynny Krutek z Krutyni na Mazurach.

0: Reklama.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
4: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góreny na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy! Hej!
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama. Radio 7.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szuka części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama.
1: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier zapowiada zmiany w sposobie alarmowania. W przyszłym tygodniu kolejne podwyżki cen paliw. Nasi siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Premier zapowiada zmiany w sposobie informowania za pośrednictwem alertów i SMS-ów ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś nad ranem, gdy syreny alarmowe informowały mieszkańców Lubelszczyzny o rakiecie, która wleciała na polskie terytorium, zabrakło m.in. oficjalnych informacji ze strony RCB. Na krótko po zdarzeniu mnożą się pytania o skuteczność procedur alarmowych. Szymon Kępka.
3: Wnioski z dzisiaj. Syreny alarmowe były. Czy wszyscy słyszeli? Do dyskusji. Komunikaty wojska były, ale po czasie. Alerty RCB, komunikaty w rządowych aplikacjach, sygnały głosowe emitowane z pojazdów, choć zapewniają to procedury, tego nie było. Częściowo głowę posypuje popiołem premier Donald Tusk.
4: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
3: Odpowiedzią władzy jest poradnik bezpieczeństwa, szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: W tej książce jest tak naprawdę wszystko, jak zachować się w tego typu sytuacjach.
3: To, co powinno zostać w naszej świadomości po dzisiejszym incydencie. Dźwięk syreny alarmowej powinien stawiać nas do pionu. Modulowany 3 minuty. Oznacza zagrożenie z powietrza. Wtedy szukamy bezpiecznego miejsca i stamtąd słuchamy oficjalnych komunikatów.
2: W szpitalu zmarł w nocy 9-latek potrącony przez kierowcę BMW w Kuźnicy Starej w Śląskiem. Auto na łuku drogi zjechało na chodnik i uderzyło w chłopca, który jechał rowerem. Kierowca BMW ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W aucie znaleziono też narkotyki. Śledczy przesłuchają 39-latka oraz jego pasażerów jutro. Czekają bowiem na wyniki badań na obecność narkotyków. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo Oświatowe, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, a także podczas przerw. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Obejmie też zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. To nie są dobre wieści dla kierowców. Na światowych rynkach rosną ceny ropy i produktów naftowych i to się przekłada na sytuację na stacjach paliw. Średnie ceny benzyny wzrosną w przyszłym tygodniu na stacjach paliw o 4-5 groszy za litr, a ceny oleju napędowego o 16 groszy, wynika z prognozy biura Reflex. Czytamy w niej, że benzyna 95 będzie w przyszłym tygodniu kosztować średnio 7,55 za litr, 98 8,35 groszy, na olej napędowy 8,19. Bez zmian pozostanie natomiast cena autogazu 3,11 groszy. Na koniec jeszcze sport i doskonałe wieści z Chin. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 i awansowali do półfinału Ligi Narodów w Ningbo. Zmierzą się w nim ze Słowenią.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 30 lipca. W 1790 roku Adam Stanisław Krasiński wniósł pod obrady plenarne Sejmu swój projekt do formy rządu. Jest pochowany w kościele Znalezienia Krzyża Świętego i Świętego Jana Chrzciciela w Krasnym w powiecie przasnyskim. W 1884 roku urodzony w Mogielnicy w gminie Drobin w powiecie płockim Aleksander Dębski musiał uciekać z kraju po starciach z policją. Był działaczem socjalistycznym i niepodległościowym. Stanął na czele pierwszego proletariatu. W 1915 roku uruchomiono Mławską Kolej Wąskotorową. W 1919 roku w Myślętach w gminie Działdowo została zorganizowana konferencja z udziałem przedstawicieli Polskiej Rady Ludowej i Niemieckiego Związku dla Działdowa i Okolicy w sprawie przejęcia konta działdowskiego przez Polskę. W 1944 roku w Forcie III Twierdzy Modlin w Pomiechówku w powiecie nowodworskim Niemcy rozstrzelali 281 żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. W 1964 roku podpułkownik piechoty Wojska Polskiego Alojzy Nowak został pośmiertnie odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Podczas kampanii wrześniowej dowodził 13. Pułkiem Piechoty, poległ w okolicach wsi Kaliszki w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1994 roku urodzony w sierpcu piłkarz Jacek Majchrzak zadebiutował w pierwszej lidze polskiej w barwach Petrochemii Płock. Jego drużyna przegrała 0-1 z Tępniewy. Urodzili się w 1847 roku w Nowym Dworze Mazowieckim Aleksander Fabian, lekarz, był autorem pierwszego opisu pylicy płuc w języku polskim. W 1890 roku Czesław Słoński, poeta, publicysta, nauczyciel, działacz społeczny. Od 1919 roku nauczyciel gimnazjum męskiego w Ciechanowie, z którym był związany do końca życia. Weteran wojny polsko-bolszewickiej, redaktor dwutygodnika kulturalnego Kronika Ciechanowska. W 1893 roku ksiądz Ferdynand Wawro, administrator parafii wojskowej Modlin, katecheta w liceum w Nowym Dworze Mazowieckim, szef służby duszpasterskiej 8. Dywizji Piechoty w Modlinie. W 1898 roku Henryk Leliwa Rojcewicz, pułkownik Wojska Polskiego. W sierpniu 1939 roku jego 25. Pułk Ułanów Wielkopolskich, wchodzący w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, stacjonował w Ciborzu w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim. Srebrny medalista olimpijski w jeździectwie drużynowym z Berlina. W 1919 roku Józef Murach, rolnik, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL-Soldau w Działdowie, gdzie zmarł. W 1943 roku Stanisław Pietrzak, wicewojewoda mazowiecki. W 1959 roku w Pułtusku Witold Chrzanowski, poseł na Sejm kontraktowy z okręgu ciechanowskiego, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego. Zmarli w 1788 roku w Narzymiu w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim Ernst Filip Aleksius, proboszcz ewangelicki w Narzymiu. W 1844 roku Tomasz Chmielewski, biskup pomocniczy warszawski, urodził się w Chmielewie w gminie Wiecznia Kościelna w powiecie mławskim. Był proboszczem w rodzinnej parafii w Grzebsku, a następnie w Szyszkach w gminie Gzy w powiecie pułtuskim. Później został prepozytem kapituły płockiej oraz oficjałem i wikariuszem generalnym w Pułtusku. W 1837 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. W kościele w Grzebsku ufundował swoim rodzicom, Franciszkowi i Mariannie, marmurowe tablice epitafijne. W 1952 roku Władysław Gawiński, nauczyciel, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL-Soldau w Działdowie, KL-Dachau i KL-Mauthausen.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama.
8: Tu radio.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
5: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uzbrojona i prawdopodobnie rosyjska to premier o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Nie żyje aktorka i piosenkarka Iga Cemrzyńska. Coraz więcej turystów na Podhalu.
3: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny.
2: W górskich pensjonatach najwięcej jest Polaków. Marcin Krzamiński. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska. Przekazał na portalu X premier Donald Tusk. Podziękował wszystkim przywódcom unijnym i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Rejon wybuchu w Tarnawie, Kolonii na Lubelszczyźnie nadal przeszukują Wojska Obrony Terytorialnej. Na miejscu było w ciągu dnia m.in. czterech prokuratorów, mówi prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
4: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
2: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Krater po wybuchu ma średnicę około 10,5 metrów głębokości. Śledczy zamierzają jeszcze dziś zakończyć czynności na miejscu eksplozji. Smutna informacja. Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cemrzyńska. Miała 87 lat. Artystka należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Na ekranie zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragosie. Występowała też w stołecznych teatrach powszechnym, komedii i Ateneum. Ważne doniesienia drogowe z Mazowsza. Na drodze ekspresowej S7 w rejonie miejscowości Michałówek z ciężarówki z naczepy wysypały się skrzynki z pustymi butelkami. Z tego powodu zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Policja prosi kierowców o ostrożność i stosowanie się do polecenia służb. No i generalnie, jeśli to możliwe, by omijać teren, gdzie doszło do zdarzenia. Jesteście żywym pomnikiem naszej narodowej egzystencji, mówił dziś prezydent do powstańców podczas spotkania poprzedzającego 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. Ta walka była konieczna, mówił Karol Nawrocki.
5: Wyrok na Warszawę został wydany w roku 39 i nikt, kto nie widział łapanek, śmierci, pawiaka, mordowania swoich bliskich, swoich rodzin, nie jest w stanie poczuć tego, co mieliście w swoich sercach w sierpniu roku 1944.
2: Wcześniej Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom powstania oraz osobom pielęgnującym pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944 roku. Półmetek wakacji przyniósł wyraźne ożywienie na Podhalu. Po słabszym początku sezonu pensjonaty i hotele są coraz pełniejsze.
3: Wiemy także, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny, no bo jeśli popyt się faktycznie ustabilizował, to i te ceny wróciły do standardu.
2: Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Na Podhalu nadal najliczniejszą grupą są turyści z Polski.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
4: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 000 m2 w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
7: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polskie ziemniaki młode 99 groszy za kilogram. Boczek wędzony, parzony i surowy złoty 99 za 100 gramów. A napój Coca-Cola i Coca-Cola Zero taniej z aplikacją Gram Więcej. Tylko 6,49 za 1,5 litra. Cena regularna 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama.
8: Radio 7.

0: Reklama. To twój powiat. Twoja decyzja. Twój głos ma znaczenie. Jeśli chcesz, by mieszkańcy sami zdecydowali o przyszłości Rady Powiatu Mławskiego, podpisz się pod wnioskiem o referendum. Twój podpis daje mieszkańcom prawo do wypowiedzenia się. Szczegóły znajdziesz na profilu Facebook Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego.
1: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
2: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
1: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
2: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
3: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
4: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
5: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
0: Reklama.
6: Tego się teraz.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rano rakieta spadła na Lubelszczyźnie, dopiero po 5 minutach zawyły syreny. Strażacy opanowali pożar we francuskiej Żyrondzie, ale to jeszcze nie koniec akcji. Skrzynki z butelkami wysypały się na ekspresową siódemkę. Kierowcy utknęli w drodze do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dopiero 5 minut po upadku uzbrojonej rakiety mieszkańcy województwa lubelskiego usłyszeli alarm. Rano na pole w Tarnawie Kolonii spadła rakieta, prawdopodobnie wysłana z Rosji. Polskie służby powinny być na przyszłość lepiej przygotowane, mówi pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
3: W rzeczywistości na miejscu jako pierwsi pojawiają się albo strażacy, albo policjanci, a nie dedykowane specjalistyczne służby. No i relatywnie słabo wypadł system powiadamiania, bo zadziałał tylko ten najbardziej podstawowy, ostrzegania ogólnego, czyli sygnały dźwiękowe, alarmowe.
2: Jak poinformowała prokuratura w Lublinie, pocisk prawdopodobnie zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Krater po wybuchu ma 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości. Na miejsce ma dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żyrondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów, zbliżały się do miasta Bordeaux. To jeszcze nie koniec akcji gaśniczej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
4: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację. W zależności od tego, jak zachowuje się ogień, dostosowujemy tempo kontrolowanego wypalania, aby nie dopuścić do przekroczenia przez płomienie naszej linii zabezpieczającej.
2: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. Do Hiszpanii polecą w sobotę polscy strażacy. Skrzynki z pustymi butelkami zablokowały drogę ekspresową S7 na Mazowszu. Wysypały się z naczepy ciężarówki. Prawdopodobnie pękła opona, dlatego ciężarówka wpadła w poślizg, uderzyła w bariery ochronne i zawisła na nich. Setki butelek leżą na drodze w okolicy Michałówka. Dwa pasy w kierunku Warszawy są zablokowane. Utrudnienia potrwają jeszcze do wieczora. Jeden z największych festiwali rockowych w Europie zaczął się w Zachodniopomorskiem. Na lotnisku Czaplinek-Broczyno ruszył Poland Rock Festival. W ubiegłym roku zgromadził 750 tysięcy ludzi, a w tegorocznej edycji wystąpią m.in. Goodsmack, Dropkick Murphys, Myslowic, Jam i Happyset. Impreza potrwa do nocy z soboty na niedzielę. Tłumy są też na tatrzańskich szlakach, tworzą się korki. Toprowcy apelują o ostrożność, przede wszystkim tam, gdzie są drabinki i łańcuchy. Na przełęczy pod Chłopikiem, na Orlej Perci, Szpiglasowej Przełęczy czy na Giewoncie. Czasem ludzie stoją tam 2 lub 3 godziny, żeby przejść dalej, mówi ratownik górski Rafał Kubacki.
5: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
2: W wielu miejscach z powodu bezpieczeństwa turystów na szlakach obowiązuje ruch w jedną stronę. Tak jest na przykład na Orlej Perci i w kopule szczytowej Giewontu.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w rozgrywkach tytułu w sobotnim półfinale, zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową stworzą Japonia i USA. Liga Mistrzów nie dla nas, ale może za to uda się tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa, który zaliczki będzie bronić, oraz GKS Katowice, który musi odrobić stratę. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
7: W Ligę Mistrzów nie umiemy, to już wiemy, zwłaszcza po kompromitacji Lecha Poznań. Teraz Kolejorz i Górnik Zabrze, a także Jagiellonia powalczą o Ligę Europy. Jak to się nie uda, to zostanie im Liga Konferencji. O udział w niej walczą także Raków i GKS. Zespół z Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Valettą, mówi pomocnik Oskar Lepka.
8: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
7: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał z MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
9: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach i nieważne jaki byłby wynik pierwszego spotkania, tak czy inaczej u siebie byśmy chcieli wygrać.
7: Przypomnę, to druga runda eliminacji. Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Michał Michalak został koszykarzem występującego w Ekstraklasie Trefla. 32-letni reprezentant Polski, który dwa ostatnie sezony spędził w Anwilu Włocławek, wrócił do Sopockiego swojego klubu po 11 latach podpisał kontrakt do 2029 roku z opcją wcześniejszego rozwiązania. Pojutrze po raz pierwszy w historii zawody żużlowej Grand Prix odbędą się na torze w Łodzi. Zmierzający po 7 tytuł indywidualnego mistrza świata Bartosz Zmarzlik w 7 rundzie cyklu może wywalczyć drugie zwycięstwo w tym sezonie. Wcześniej Polak był najlepszy na stadionie olimpijskim we Wrocławiu. Poprzednią rundę rozegrano w Szwecji. Tam Zmarzlik zajął 3. miejsce.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Przyprawa kucharek 200 gramów, 2 plus 1 gratis. Polędwiczka wieprzowa, kilogram 22,99. Papier toaletowy biały AH, 8 rolek, 5,99. Oferta ważna do 1 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Bohaterowie Powstania Warszawskiego odebrali dziś odznaczenia państwowe. Kolejny kierowca z sądowym zakazem jazdy śmiertelnie potrącił dziecko. Tłumy nad wodą i alerty przed upałem. Turyści wrócili na plażę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Weterani Powstania Warszawskiego odebrali dziś odznaczenia państwowe. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania. Oddajemy głos bohaterom.
3: Tak sobie przypomina o tamtym czasie, jak to było w czasie powstania i przed powstaniem.
4: Żyje się tą myślą, że nie jesteśmy zapomnieni.
5: Te wspomnienia w ogóle mnie nie opuszczają. To zostało we mnie. Całe te 63 dni.
2: Uhonorowano też osoby zasłużone w pielęgnowaniu pamięci o wydarzeniach sprzed lat. W sobotę 82. rocznica powstania. Jak co roku o 17:00 cała Polska uczci pamięć o nim minutą ciszy. Nowe informacje na temat śmierci 9-letniego chłopca potrąconego przez BMW. Kierowca samochodu miał sądowy zakaz jazdy. W ogóle nie miał prawa prowadzić auta, bo kiedyś uciekał przed policją. Wczoraj, przypomnijmy, samochód z 3 osobami w środku wypadł z drogi i staranował dziecko jadące na rowerze. Chłopiec zmarł w szpitalu. W samochodzie znaleziono narkotyki. Kierowca i pasażerowie zostali zatrzymani. Biegli sprawdzają, czy byli pod wpływem narkotyków. Ustalają też, z jaką prędkością poruszało się auto. Jeszcze dziś mają się zakończyć czynności prokuratorów w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, rano spadła tam uzbrojona, zapewne rosyjska rakieta. Nikt nie ucierpiał, premier zapewnia, że rakieta była monitorowana przez radary. Na miejsce przyjechało aż 4 prokuratorów.
6: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne, one zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
2: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia na Ukrainie.
6: Pomoże polskim prokuratorom i całej grupie dochodzeniowo-śledczej tutaj w czynnościach. Przede wszystkim chcielibyśmy na podstawie tego, co na ten moment znaleźliśmy, zidentyfikować to urządzenie latające, które wybuchło tutaj na polu.
2: Krater po wybuchu ma średnicę około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Coraz więcej Polaków rezygnuje z alkoholu, tak mówi najnowszy sondaż CBOS-u. Odsetek osób deklarujących całkowitą abstynencję w ciągu 7 lat wzrósł o 7%. Prawie co czwarta osoba mówi, że w ogóle nie dotyka alkoholu. Turyści wrócili na plażę, znowu są tłumy, bo pogoda wreszcie dopisała. Dziś cały kraj był objęty ostrzeżeniami przed upałem. W mieście może to przeszkadzać, ale na plaży ani trochę.
7: Dobrze, że wróci.
8: Lato musi być latem. Ci są urlopy, mają wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
9: Było bardzo chłodno, a teraz to już naprawdę jest pięknie.
10: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać, więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
11: To zapytam go, jak woda?
10: Gorąca. Tylko no, nie no, dla mnie jest ciepła.
11: Ale wystarczy, żeby się chociaż trochę ochłodzić?
10: Tak.
2: Ratownicy zalecają wybierać plaże strzeżone i zwracać uwagę na wywieszone flagi. Czerwona flaga powiewa dziś na kilkunastu krajowych kąpieliskach, między innymi w Gdańsku, tuż przy Molo.
1: To są wiadomości Radia 7.
12: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Raków i GKS Katowice powalczą dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Częstochowianie będą bronili dwubramkowej zaliczki w meczu z maltańską Valettą FC, a GKS Katowice musi odrobić jednobramkową stratę, bo na Słowacji przegrał z MSK Żyliną 1-2. Mecz Rakowa o 19:30, GKS-u godzinę później. Tymczasem bramy piłkarskiego raju, czyli Ligi Mistrzów, zatrzasnęły się przed polskimi klubami z hukiem. Górnik Zabrze odpadł po walce, a Lech Poznań po występie, który przejdzie do historii polskiej piłki klubowej, tej niechlubnej. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
13: Po raz kolejny daliśmy się nabrać. Już patrzyliśmy na następną rundę i na to, kto będzie kolejnym rywalem Lecha Poznań, bo przecież w Danii mistrz Polski wygrał 4-1 i rewanż miał być formalnością. Ta zamieniła się jednak w koszmar. 0-3 po 90 minutach, 1-4 po 120 i porażka w karnych. Wstyd po całości. To ogromne rozczarowanie. Przytrafiło mi się w życiu kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Powinniśmy to byli utrzymać. Mówił trener Nils Frederiksen. Z podniesioną głową walkę o Ligę Mistrzów kończy Górnik Zabrze. Odpadł, ale w rewanżu z dużo silniejszym Fenerbahce zremisował 1-1, mówi trener Michal Gaszparik.
14: Byliśmy blisko tej dogrywki, może potem i niespodzianki, ale w tym dwójmecie zrobiliśmy trochę więcej błędów, dlatego awansował Fenerbahce.
13: Lech i Górnik zagrają teraz o Ligę Europy.
12: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Anita Włodarczyk czy Paweł Fajdek. Dwa lata temu w Rzymie w roku olimpijskim Polska zdobyła w Mistrzostwach Europy 6 medali, w tym 2 złote Bukowieckiej i młodzieżowca Wojciecha Nowickiego, który jest też w kadrze na zawody w Birmingham. Te zaczną się 10 sierpnia i potrwają do 16.
2: Jutro jeszcze goręcej niż dziś. W przeważającej części kraju od 30 do 35 stopni. Na Mazurach, w centrum i na zachodzie Polski możliwe burze. Na południu bardzo dużo słońca, a nad morzem trochę chłodniej. Temperatura od 22 do 28. Radio 7. Radio 7.

0: Jest godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Po incydencie na Lubelszczyźnie rząd zapowiada zmiany w systemie alertów SMS. W niektórych miejscach w Polsce zaczyna brakować wody powodem susza. Półfinalistka Wimbledonu Alicja Rosolska kończy karierę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli syreny alarmowe, ale nie otrzymali SMS-owego alertu z informacją o zagrożeniu. Chodzi o upadek rosyjskiej rakiety o świcie w Tarnawie Kolonii. Rząd tłumaczy, że procedura wysyłki została uruchomiona, jednak zanim wiadomości mogły trafić do odbiorców, sytuacja została opanowana. Jak wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, system nie wysyła takich powiadomień natychmiast i ich dostarczenie wymaga czasu.
3: SMS-y wymagają przy masowej wysyłce trafienia w możliwość, w okienko wysłania. Czasem to jest opóźnienie kilku minut, ale w tym przypadku właśnie to kilka minut było decydujące, ponieważ alarm został odwołany właśnie po kilku minutach od jego zarządzenia.
2: Premier zapowiedział, że w przyszłości mieszkańcy będą otrzymywać SMS-y nie tylko o zagrożeniu, ale także po jego zakończeniu. W niektórych miejscach w Polsce zaczyna brakować wody. Susza i wysokie temperatury coraz mocniej dają się we znaki, szczególnie mniejszym gminom. Jednym z takich miejsc jest Bestwina na Śląsku, gdzie mieszkańcy regularnie zmagają się z problemami z dostępem do wody pitnej. Choć gmina zdobyła środki na modernizację wodociągów, lokalne władze przyznają, że nie rozwiąże to całkowicie problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
4: My mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
2: Samorządowcy apelują o rozsądne gospodarowanie wodą podczas upałów. Zachęcają m.in. do zbierania deszczówki, na której magazynowanie można otrzymać dofinansowanie. Strażacy w Szwecji walczą z pożarami lasów, które wybuchły na zachód i północ od Sztokholmu. Z powodu kataklizmu zamknięto fragment autostrady. Z pożarami i nową falą upałów zmaga się niemal cała Europa. Temperatura miejscami sięga 40 stopni, a to utrudnia strażakom walkę z ogniem. Płoną obszary w regionach od Portugalii po greckie wyspy i Turcję. Polska półfinalistka Wimbledonu kończy karierę. Alicja Rosolska, która kilka lat temu dotarła do najlepszej czwórki debla wielkoszlemowego turnieju w Londynie, ostatni raz zagra w swoim rodzinnym mieście. W przyszłym tygodniu w Warszawie turniej WTA 125 na kortach Legii.
5: Już na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami. Więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie, na mojej właśnie, że tak powiem, ziemi tutaj.
6: Przyjechałaś prosto z kortów Legii, gdzie turniej będzie od niedzieli tak naprawdę, kwalifikacje od poniedziałku, turniej główny i tutaj rakieta czeka.
5: Tak, jestem tutaj z rakietami, bo faktycznie się szykuję, chcę dobrze zagrać w tym turnieju. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
2: A Rosolska w finale debla grała w Warszawie 4 lata temu, gdy turniej jeszcze na kortach ziemnych organizował Tomasz Świątek, ojciec Igi. W Europie zaczął się sezon obserwacji Perseidów, czyli spadających gwiazd. Najlepiej widać je z dala od świateł miasta. W Polsce szczyt sezonu na Perseidy przypadnie w nocy z 12 na 13 sierpnia. A najlepsze warunki do obserwacji będą po północy i nad ranem. Jutro od 22 do 28 stopni nad morzem, a w pozostałej części kraju od 30 do 35 najgoręcej w centrum i na południu Polski. Od zachodu przez centrum po Mazury i Podlasie możliwe opady deszczu, a nawet burze. Poza tym słonecznie.
7: Radio 7. Now, here it is. Sit back, relax and get ready to enjoy. Welcome.